eleso kulo muhiya ka kone kutani hi kuvona hi matihlo ya nyama wachi dzi shungetela kuva hina 22 zora zvina 50 yu minutu za tikweni kwa dzwa Mozambiki ene yele kan simbia 23 zora zvi eleso kulo ko ita tlasa kone kan simbia 23 zora zvi ita tutuma hiya hlometela swi nti zvin matirhela swi takava soneka siku dzwa mudzuku ata vasiku dzwa wa vuntano kambe hinga sina tlasa lanu zvula zvula ema Zitweni za Joaquim Makwakwa.